0: wyciągają wcześnie rano, gdy woda skuteczniej dociera do korzeni. Zapraszamy na lipcowe wydanie ekumenicznego Głosu Chrześcijan. Tym razem przeniesiemy się na festiwal X-Camp w Śmiłowicach. Gościem audycji jest Jonasz Małkiewicz, polski mówca i mentor młodego pokolenia. Opowie o swojej drodze wiary, pierwszych kazaniach wygłaszanych jeszcze w dzieciństwie, pracy z młodymi oraz rodzinie.
1: Głos Chrześcijan.
2: Serdecznie wszystkich witam. Lato to czas obozów, festiwali, spotkań młodych i starszych, dobrej muzyki. Właśnie na takim festiwalu, który od lat organizowany jest w Śmiłowicach, spotkałem się z moim i Państwa dzisiejszym gościem.
1: Gość audycji Głosu Chrześcijan.

0: Obok mnie Jonasz Małkiewicz, polski mówca i autorytet dla młodych, który angażuje się w działalność duszpasterską i edukacyjną w różnych wspólnotach chrześcijańskich. W tym roku był głównym mówcą na akcji zwanej X-Camp, a przedtem także na tygodniu ewangelizacyjnym w Dzięgielowie. Jonaszu, witam Cię pięknie i od razu pytanie na rozgrzewkę. Co oznacza trzecia latarnia od lewej na Placu Zamkowym w Warszawie? To jakieś Twoje szczególne miejsce?
1: Często mnie ludzie o to pytają. Chyba to się bierze z tego, że ja jestem, żona się śmieje, romantykiem. I bardzo lubię taką ideę, że jedni jadą do romantycznego miejsca, żeby tam coś przeżyć, a ja lubię nadawać tej szczególności zwykłym miejscom, w których się szczególne rzeczy wydarzyły. Na przykład jak Biblia opisuje, że Jozue, kiedy wychodził z Izraelitami, zostawił 12 kamieni przy Jordanie na znak. To było 12 zwykłych kamieni, a jednak to była niezwykła kopa kamieni. I ta trzecia latarnia od lewej na Placu Zamkowym, i ja tam przeżyłem bardzo wiele niezwykłych rzeczy z Panem Jezusem. To znaczy, ja jestem z południa Polski, ale jeżdżę przez całą Polskę, służymy, zajmujemy się służbą w kościele w Polsce, więc wiele razy przejeżdżam przez Warszawę, bo tam prowadzi mnie główna autostrada i wiele razy, kiedy miałem się, może byłem zmęczony życiowo, albo miałem jakieś pytania do Boga, to bardzo lubiłem sam, albo z dziećmi, albo z rodziną zatrzymywać się właśnie tam, szczególnie wieczorem, kiedy robiło się już półmrocznie. Lubię stare miasto, lubię stare czasy. Brałem kubek kawy i tam po prostu się modliłem. Ludzie przychodzili obok mnie, ktoś grał na skrzypcach, ale z jakiegoś powodu wiele wyjątkowych rzeczy z Panem Jezusem przeżyłem właśnie tam. Tam otworzyłem słowo i tam coś mi uderzyło, tam coś Pan Bóg we mnie wypracował. Kilka decyzji kluczowych w moim życiu w trudnych sytuacjach tam podjąłem. Więc to sprawia, że w tym miejscu nie ma nic niezwykłego, ale tam to jest taki moje 12 kamieni usypane z Panem Bogiem przy moim Jordanie i chyba dlatego właśnie to jest to miejsce.
0: Wkręca Cię mikrofon na uchu. Bardziej lubisz to, że możesz przemawiać, czy to do kogo mówisz i o kim?
1: Faktycznie lubię mikrofon na główny i lubię tą dynamikę, tą mechanikę mówienia z mikrofonem na główny i lubię scenę. Grałem kiedyś w teatrze, bardzo często mówiłem przed ludźmi, prowadziłem galę jako uczeń w szkole. Ale samo w sobie to byłoby puste. Ja nie lubię robić rzeczy dla samego robienia. Ja jestem człowiekiem, który potrzebuje wiedzieć, po co w życiu coś robi, żeby to robić. I może muszę wrócić do Jonasza, który ma wtedy 7 lat. Jak miałem 7, 8, 10 lat, to zdarzało mi się, że kąpałem się przez 45 minut w łazience. Czemu? Moja mama się o to denerwowała z reguły. Przez 15 kąpałem się, a potem ta para wodna, która osadzała się na lustrze, ja z tej pary robiłem sobie lusterko, jak w Shreku w filmie to lustereczko. I potem do tego lustra mówiłem, opowiadałem, sprzedawałem tam termomiksy do tego lustra, opowiadałem po polsku albo w moim własnym wymyślonym języku, mówiłem o Jezusie, bo wychowany jestem w rodzinie chrześcijańskiej, pastorskiej, gdzie nauczono mnie też tej wiary, ale ona stała się moją własną, osobistą także, ale założenie było takie, o czymkolwiek mówię do tego lustra, to mówię jakby do człowieka w tym lustrze i celem jest to, żeby wpłynąć na jego życie. Żeby jego życie było lepsze, żeby jego życie było pełniejsze. To dlatego te termomiksy. O medycynie mówiłem do tego lustra te 7, 10, 15 lat i to mi się nie zmieniło. Marzyłem o tym, żeby mieć wpływ na życie innego człowieka.
0: No ale co, poczucie odpowiedzialności za innych, czy co było powodem?
1: Jako małe dziecko miałem dwie ulubione zabawy. Jedna była właśnie taka, że mówiłem do tego lustra i nikt o tym nie wiedział. Tylko tam był Pan Bóg i ja w tej łazience. A druga, że bardzo lubiłem, myśmy nie mieli dużo pieniędzy w domu. Mój tata miał wiele pieniędzy przed zwolnieniem się z pracy i pójściem na misję, bo moi rodzice zakładali zbór w Brzeszczach, koło Oświęcimia, więc to jest nasze miejsce, gdzie jesteśmy. Tam też jestem teraz starszym, mój tata także. Ale myśmy nie mieli dużo pieniędzy na misji i dostałem gdzieś kiedyś takie plastikowe koło do frisbee. Ale dla mnie to była kierownica. I jak jeździliśmy na wyjazdy misyjne z moimi rodzicami, to ludzie, mój brat młodszy, Tobiasz i moja mama zasypiali często w samochodzie, a ja wyobrażałem sobie, że ja muszę, jakby tata zasnął, to ja siedzę w tym aucie i mam swoje takie wyimaginowane pedały gazu i hamulca i trzymam to swoje frisbee i to frisbee to było moją kierownicą przez wiele moich zabaw. Czyli jeżdżenie samochodem i mówienie do ludzi o tym, co zmienia ich życie. I pewnego razu tak uświadomiłem sobie, że ja się z Panem Jezusem bawię do dziś w najlepsze zabawy mojego życia, czyli jeżdżę, latam, jeżdżę pociągami, jeżdżę samochodem i kocham podróżować, ale szczególnie jak się kółka pode mną kręcą, kocham wychodzić na środek, czy jest jedna osoba, czy 5000, nie ma znaczenia, ale w tym wszystkim najważniejsze dla mnie jest to, że mówię o czymś, co wpływa na życie ludzi, a jeszcze lepsze jest to, że mógłbym im mówić o termomiksach, wpłynęłyby na życie ludzi. Mówiłbym im o najlepszym leku na astmę, to by też wpłynęło na życie ludzi. Ale ja mam coś znacznie lepszego, o czym mogę im mówić. znam Jezusa Chrystusa i może, mogę, mam ten przywilej, tą łaskę zupełnie, to traktuję jako łaskę, mogę mówić do ludzi i po to jeżdżę samochodem, po to się te kółka w tym moim dieslu Volkswagenie kręcą, po to ten mikrofon na głównym mi zapinają, bo mamy szansę opowiedzieć im o prawdziwym lekarstwie na życie. Lekarstwie na brak pokoju, lekarstwie na strach przed śmiercią, lekarstwie na coś, na co człowiek nie potrafi znaleźć lekarstwa. Więc tak naprawdę Bóg mnie jakoś od dziecka zbudował i kiedy ten mikrofon na głowę się nakłada, to on mi nie nadaje więcej znaczenia. Ja się nie czuję lepszy czy gorszy przez to. Ale ja nadal robię to, co najbardziej od dziecka kocham. Mówię o czymś, co wpływa na życie ludzi i nie znalazłem w życiu niczego bardziej wpływowego i piękniejszego niż właśnie to, o czym do tego nagłównego tam wtedy mówię. I życie ludzi się naprawdę zmienia.
0: W jakim wieku wygłosiłeś pierwsze kazanie?
1: Tak oficjalnie, kiedy miałem 18 lat, to było w naszym zborze.
0: No ja pytam o to, co było jeszcze wcześniej.
1: Ale tak naprawdę nieoficjalnie, to moi rodzice zrobili genialną rzecz, którą teraz my z moją żoną powielamy z naszymi dziećmi. Kiedy miałem 7 lat, a mój brat Tobiasz 5, moi rodzice zaczęli jako przywódcy zboru, pastorze zakładający zbór, wpadli na pomysł, tak w cudzysłowie, zabaw domowych. To była niby zabawa, ale to było tak naprawdę zabawa w życie, gdzie myśmy mieli nasze nabożeństwa rodzinne. Chodziło o to, że mieliśmy to nabożeństwo przygotować. Ja i mój brat, a moi rodzice, pastorzy kościoła, byli gośćmi na tym nabożeństwie. Siedzieli na skrzypiącej starej kanapie, bo nie było nas stać na lepszą, a mój brat i ja przygotowywaliśmy uwielbienie, więc ja brałem flet, mój brat bębenki i no raczej nie byliśmy zdanymi muzykami jako 5, 6, 10-latkowie. Był totalny harmider i chaos. Ale pamiętam rodziców, którzy wtedy w tym harmidrze mieli zamknięte oczy i uwielbiali Boga, bo da się w tym harmidrze uwielbiać, bo wiesz, że to serce tam śpiewa. A potem wygłaszaliśmy kazania. I mój brat wolał tym bębenkiem tam uderzać, a ja wolałem wziąć moją Biblię obrazkową i przygotowywać kazanie. I mój tata do dziś ma nagrania z tego, jak ten mały Jonasz mający 7-8 lat wygłasza swoje kazanie 7-minutowe o tym, jak Bóg jest dobry, bo nakarmił te 5 tysięcy ludzi tymi chlebkami i rybkami. I teraz tak, to miała być tylko zabawa, ale moi rodzice zrobili genialną rzecz, bo stworzyli Duchowi Świętemu miejsce w swoim domu na to, żeby Kościół nie był jakąś tylko formacją, ale był stylem życia. I co ciekawe, dzisiaj mój brat jest liderem uwielbienia w naszym zborze. Bawi się w tą samą rzecz. Oczywiście bawi w cudzysłowie, ale tak naprawdę żyje tym. A ja robię dokładnie to samo. Mam dzisiaj 31 i przez te już 24 lata tak naprawdę ciągle mówię o tym samym Panu Jezusie, tylko mi się Biblia z obrazkowej na tą papierową zmieniła.
0: Na te bez obrazków.
1: I to samo robimy z naszymi dziećmi. Też jest ten sam harmider. Jest Adaś, Gabryś i Miriam, lat 9, 6, 3. I oni jeszcze nie wiedzą, o co tu chodzi. No chociaż ten najstarszy może już tak. Ale my wiemy, o co chodzi. Żeby dla nich ten kościół, nabożeństwo było stylem życia, a nie samą formułą religijną, do której wychodzimy do innego budynku. Ale my tym żyjemy. Taki jest nasz styl życia, tego chcemy.
0: Jasne. Zróbmy krótką pauzę, by posłuchać muzyki. Nasza rozmowa ma miejsce na obozie i festiwalu X-Camp, co być może w tle zresztą słychać, że o piętro wyżej jest wielu młodych ludzi, którzy intensywnie przeżywają swoją wspólnotę. Grupa towarzysząca X-Camp. Utwór Chodzę w łasce.

0: Po utworze Chodzę w łasce wracamy do dzisiejszego Głosu Chrześcijan. Rozmowa z Jonaszem Małkiewiczem została nagrana podczas festiwalu X-Camp w Śmiłowicach.
1: No to jak to było u tego małego, nadmiarę odpowiedzialnego syna pastorskiego?
2: No więc ja pamiętam, że kiedy miałem 7 lat, to na moim łóżku przy moim tacie, świadomie, bo zawsze byłem taki stary, maleńki, myślałem trochę inaczej o życiu. Myślałem o tym, czego Bóg ode mnie chce, do czego jestem powołany. Mój brat był zupełnie inny. On jak dostał kieszonkowe, to zaraz wydał na pączki i donaty, a ja z kolei te moje kieszonkowe zbierałem do mojego portfela małego, myśląc o tym, że jak kiedyś zabraknie moim rodzicom pieniędzy, to ja im kupię taki obiad. I tak kilka razy było, że poszedłem do sklepu, kiedy nie mieliśmy jedzenia, poszedłem do sklepu i kupiłem, pamiętam to, płatki śniadaniowe, margarynę i 2 batony czekoladowe, bo myślałem, że to się je na obiady, mając wtedy 7-8 lat, i poszedłem tam do sklepu po to. I ten taki stary maleńki, tak się u nas mówi, Jonasz, miał 7 lat, i on podjął decyzję, że on chce naprawdę świadomie pójść za Jezusem. To było moje szczere wołanie do Niego. Ja wierzę, że wtedy był ten moment, kiedy oddałem Bogu życie.
1: I co, już?
2: Ale Pan Bóg musiał pokazać mi pewne rzeczy, że samo pomodlenie się i powiedzenie Panie Jezu, lubię Cię albo kocham Cię i zamieszkaj w moim sercu, to nie jest wszystko. Za tym musi pójść jakaś zmiana życia. Ja lubię o tym mówić, że gdybym Ci teraz powiedział, że wiesz, spóźniłem się na nasze spotkanie, bo potrącił mnie tir po drodze, ale wstałem, wziąłem się tam, otrzypałem i przyszedłem na spotkanie, to nikt bym nie uwierzył, że walnął mnie tir i spóźniłem się 5 minut, bo kiedy się zderzysz z tirem, to lądujesz w szpitalu. Zderzenie z tirem ma jakieś efekty. Ja widzę tak samo zderzenie z Jezusem. Nie da się zderzyć z Jezusem i po prostu nie dzieje się nic. To znaczy, nie da się, żeby On zamieszkał w tobie, a ty mówisz, wiesz, ja po prostu nic się nie zmieniło, no pomodliłem się, chyba się coś, chyba jest moim Panem. Więc Pan Bóg pokazał mi to, kiedy miałem 12-13 lat, że ja się pomodliłem tą modlitwą, tam się ten mój proces z Bogiem zaczął, ale Bóg go jeszcze musiał dokończyć, gdzie kiedy miałem 12-13, to w taki bolesny sposób Pan Bóg pokazał mi, że bycie przykładnym synem misjonarza nie wystarczy. I chodziłem z takim brakiem pokoju w sercu, to znaczy brakiem pewności mojego zbawienia. Zastanawiałem się, czy gdybym ja dzisiaj odszedł i gdyby Bóg mnie zapytał, dlaczego miałbym Cię wpuścić do nieba? Może tak by nie zapytał, ale tak miałem przemyślenia. To co bym mu powiedział?
1: I co wiedziałbyś?
2: Nie miałbym argumentów. No, że jak miałem 7 lat, to coś tam wyznałem. Tylko pytanie, czy faktycznie miałbym pokój spotkać się z Bogiem dzisiaj? I wtedy ten 13-latek wiedział, że nie ma pokoju. I pamiętam, że to był moment, kiedy siedziałem, bardzo prosta sytuacja. Siedziałem na sofie, na kanapie w moim pokoju. Patrzyłem się z 3 piętra w bloku na parking, jak ludzie parkują, i obserwowałem, jak przechodzą przez przejścia dla pieszych, jak idą do sklepów. Taki stary, maleńki 13-latek obserwował z okna to ludzkie życie. I myślę sobie, no idzie pani do tego sklepu, żeby coś kupić, żeby zjeść, ale jutro i tak zgłodnieje. I potem znowu pójdzie do sklepu, a pojutrze i tak zgłodnieje. Ludzie chodzą do pracy, po co? Żeby zarobić na życie, po to, żeby utrzymać rodzinę, po to, żeby się te dzieci w tej rodzinie wychowały, po co? Żeby one potem poszły do pracy, żeby zarobiły na życie, żeby wychować dzieci, i takie zamknięte koło. I ja się zapałem na tym, że jeśli to jest wszystko, o co będzie chodziło w życiu, to ja nie chcę takiego życia. A jeśli ja nie jestem pewny, a ja chcę być pewien, co jest w wieczności, to ja muszę być tego pewien. I wtedy akurat trafiła mi w ręce książka. Ja bardzo lubię historie, prawdziwe historie. To jest taka, którą my się zajmujemy i to robicie w tej audycji, że prawdziwe historie tutaj się dzieją, co jest przepiękne. I trafiła mi w ręce książka o seria Bohaterowie Wiary.
1: Do tego max w życiu należy też przygoda, która trwa u Ciebie od 10 lat. Przedstawiłeś już swoje dzieci. Powiedz coś więcej o Twoim małżeństwie.
2: To jest wiele pięknych historii, które można opowiedzieć, ale tak jest. Pan Bóg tak to pięknie wymyślił, że ten 7-letni Jonasz, który się modlił wtedy o misję, to modlił się też o żonę. I mój tata powiedział mi, że mogę mówić Bogu o wszystkim, więc ja modliłem się o żonę i o bycie misjonarzem, bo tego chciałem zawsze. I pamiętam, że modliłem się, miałem konkretne... A powiem o tym.
1: Powiedz, jeszcze nie wiem o czym, ale pewnie warto.
2: Kiedy miałem 7 lat, modliłem się do Pana Boga: Panie Boże, proszę Ciebie o to, żebyś dał mi żonę, która będzie nie tylko Ciebie kochać, ale będzie chciała być misjonarką i żebym chciała mieć 50 dzieci. Dlaczego? Bo mój pomysł na zakładanie zboru był taki, że ja nie będę chodził i głosił ludziom Ewangelię, tylko ja z tych naszych dzieci zrobię kościół i to jest oszczędność czasu i sił. Taki miałem pomysł. Do dzisiaj moja rodzina się ze mnie śmieje przy stole, że zostało mi jeszcze 47, bo mam już trójkę, ale później zredukowałem te albo może poszerzyłem te pragnienia. Kiedy miałem 11-12 lat, to modliłem się już świadomie, tylko nie na głos, bo wiadomo, już nastolatek się nie modli na głos, ożony przy dorosłych. Ale zrobiłem dobrą rzecz, że zapisałem sobie to na kartce. Ta kartka później była ważna, zaraz do tego przejdę. Że kiedy spotkałem się z Sabinką, kiedy miałem 19 lat. Sabinka nawróciła się, kiedy miała 25 i zaraz później jej mama zachorowała na raka i przez 4 lata Bóg ją przekonał, że ma zostawić wszystko w życiu i służyć swojej niewierzącej mamie. I służyła jej, opiekowała się na łóżku i na dwa, trzy, moja żona jest lepsza w tych cyfrach, 2 albo 3 tygodnie przed śmiercią jej mama się nawraca. Nie potrafi już mówić, rak zniszczył organizm, ale nawraca się świadomie i widać całkowitą, to jest niesamowite, zmianę w tym człowieku, kiedy Duch Święty zamieszkał w niej, w człowieku, który już nie może mówić, nie może się ruszać, ale ty wiesz, że Bóg go zmienił. I jakby ten etap w życiu Sabinki się zmienia, 3 tygodnie po tej śmierci poznaje mnie, u mnie w kościele, przychodzi do kościoła, ponieważ głosiła Ewangelię pewnej dziewczynie, która się nawróciła, przyszła do nas do społeczności i Sabinka sprawdziła, w którym kościele jest. Ja ją spotykam i no bardzo tak to szybko wpadamy sobie w oko. Ja pamiętam o tym, że ja szukam żony według Bożego serca, ja się nie nabiorę tylko na ładną twarz, ładne nogi, ładny głos. Tak się modliłem właśnie, że się pani chce nabrać, ale w tej dziewczynie było coś niesamowitego. Ona się, pamiętam to, modliła do Boga jak córka do ojca. Miała uśmiech, po którym jak weszła do kościoła, to pamiętam, że pomyślałem, ona musi być wierząca, bo ma zupełnie inny rodzaj pokoju i radości w sobie. Ta dziewczyna do dziś jest taka właśnie, niezwykle to lubię w niej. I kiedy modliłem się, panie, czy to może być ona? To znalazłem, kiedy sprzątałem pokój, w tym moim pokoju, w szufladzie, tą właśnie kartkę, którą zanotowałem, kiedy miałem 12 lat.
1: Takie potwierdzenie. Co tam wtedy zapisałeś?
2: Na tej kartce napisane było, Panie Jezu, ja się modlę o żonę według Twojej woli, ale jakbyś mógł, to wysłuchaj mojej prośby. Taki byłem sprytny. Proszę Cię o to, żeby ona mogła nie tylko Ciebie kochać, ale żeby chciała kiedyś zakładać kościół, bo ja bym chciał kiedyś gdzieś być na misji albo zakładać zbór. I tu zrezygnowałem z 50 dzieci już w tej prośbie, ale modliłem się, Panie, spraw, żeby ona, żeby mogła być wysoka i szczupła, bo ja jestem chudy i wysoki i nie chcę, żeby przy mnie czuła się grubo. I żeby mogła mieć czarne włosy, bo takie mi się podobają i żeby mogła mieć na imię Sabina. Bo kiedy miałem 8 lat, to poznałem na jednym z obozów w kolonii niezwykłą ciocię, która była moją wychowawczynią na obozie chrześcijańskim. I nie zakochałem się w niej, ale dla mnie ona była takim obrazem bogobojnej kobiety, która mogłaby być, taka mogła być moja żona. I kiedy miałem tą kartkę w ręce, to ja po prostu byłem w szoku, jak Pan Bóg słyszał tego 7, 8, 12-latka, że dla Boga w niebie to nie są jakieś takie szcze gadania w sufit, ale kiedy ty się modlisz, Bóg słyszy. Nawet jeśli zakładasz, że On nie istnieje, nawet jeśli zakładasz, że Jego nie ma, kiedy ty wołasz, On słyszy. I nawet Biblia to mówi, Bóg w Biblii mówi, że Bóg jest bliski tym, którzy Go wzywają szczerze. Jeśli ktoś woła szczerze, ty nawet możesz w Niego nie wierzyć, ale jak wzywasz Go szczerze, On cię słyszy. Mnie wtedy usłyszał.
1: Wiele moglibyśmy jeszcze mówić o waszej wspólnej drodze, radosnych i przykrych doświadczeniach, wspólnej pracy, ale nasz czas się kończy. To, co powiedziałeś na koniec, że Bóg jest bliski każdemu, kto szczerze woła, to dobra myśl na zakończenie. Nawet gdy ktoś woła tak jak ja kiedyś, Boże, jeśli jesteś, to przemów jeszcze do mnie i zmień moje życie. Jonaszu, dzięki piękne za dzisiejszą rozmowę. Życzę Tobie i Twoim bliskim wszystkiego dobrego i Bożego dalszego prowadzenia. A na koniec jeszcze jeden utwór nagrany na żywo tu w Śmiłowicach. Temu chwała i grupa towarzysząca X-Camp. A ja żegnam się już na dziś. Miłego wieczoru i zostańcie Państwo z Bogiem.